tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?